I'm gonna go to the bathroom.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Ostymaki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

0: Przestajemy już lizać po wierzchu. Mówiłyśmy się, że jutro zaczynamy się przygotowywać do następnej audycji. Wysyłamy maila na grupę dyskusyjną i mamy nadzieję, że ktoś wejdzie na te strony i ktoś pojawi się przede wszystkim na serowym IRC-u, tak żebyśmy mogły porozmawiać z wami.
1: Dokładnie. Za tydzień, czyli w poniedziałek o 18.30, spróbujemy znowu powalczyć z designem. Tym razem myślę, że weźmiemy na ruszt na przykład Leksa Drewińskiego. Powiemy kilka słów o tym twórcy. I trochę pójdziemy w stronę plakatu. Opowiemy wam o kilku plakacistach polskich i zagranicznych. Kto jest na topie i kto spadł i kto robi coś ciekawego. Tradycyjnie podamy strony internetowe i tak będzie się kręciło. Myślę, że później mamy też w planach polskie agencje reklamowe, polskie młode grupy designerskie, takie jak tworzone na wzór między innymi tych szwajcarskich, ale oczywiście o dużo mniejszym zasięgu, chociaż niekoniecznie niższej jakości.
0: Nie wiadomo, czy nie ciekawsze czasami nawet.
1: Tak, na przykład taka grupa Bakalie. 3 dziewczyny. Całkiem ciekawsze. Tak, powoli kończymy i powoli mówimy wam do usłyszenia za tydzień.
0: I oczywiście puścimy wam smuta na koniec.
1: Dużego smuta. Pa.
0: I gluta.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mów, że jaśni. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie jest popielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mów, że jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie.

0: son licking the stamps for the girls, cause your skies gonna have you riding home with the mama. Ready for 5 to 7, I'll be your voice, you know? And I'll be hot on the trailer, the sexiest man, D-man, your man.
1: Witamy wszystkich. Jest godzina 17. Dzisiaj jest niedziela. Zaczynamy audycję pod pokojami, więc prosimy was, żebyście nie włączali Teleekspresu, tylko żebyście nas posłuchali.
2: I jednocześnie prosimy bardzo o wyrozumiałość.
1: Dokładnie, gdyż dzisiaj mamy tutaj problemy realizacyjne, zresztą jak zawsze. Witają się z wami Dominika.
2: I Gosia.
1: No, dzisiaj rozmawiamy o bardzo trudnym temacie, znaczy poruszymy bardzo trudny temat, ale zarazem też przyjemny.
2: No, bardzo ciekawe na pewno i życiowe, mianowicie chodzi nam o przyjaźń, ale też pod kątem przyjaźni damsko-męskiej.
1: No właśnie, czy wierzycie, że coś takiego istnieje, czy macie przyjaciela płci przeciwnej, czy może uważacie, że nie ma czegoś takiego jak przyjaźń między mężczyzną a kobietą?
2: No właśnie, to są różne opinie i chcemy się podzielić z wami tymi opiniami, pokazać wam, co sądzą o tym ludzie, no i oczywiście dowiedzieć się od was, co wy o tym wszystkim sądzicie.
1: No właśnie. I żebyście, możecie jeszcze pozdrowić na przykład przyjaciela albo przyjaciółkę. Co ty na to, żeby pozdrawiali?
2: No oczywiście, no.
1: No to super.
2: Jak najbardziej.
1: Jak to jest, jeśli dostaniecie na Irce do nas, to prosimy, żebyście pisali. No a co, a my może jakąś muzykę posłuchamy. Wejście było dobre. You ready? Let's do it.

0: Tak, to my nie znajdujemy się na pustyni, tylko w studiu pod pokojami.
1: I postanowiłyśmy troszeczkę zmienić klimat muzyczny.
0: Tak, to był taki ziomalski bit wyjątkowo. Dorota, mam nadzieję, że się nie gniewasz, bo mam nadzieję, że nas teraz słuchasz.
1: No naturalnie, pozdrawiamy cię.
0: Pozdrawiamy cię i tak sobie pomyślałyśmy, że słuchaj, w przyszłym tygodniu to my jedziemy na Mazury sobie leżeć na leżaku gdzieś, kurczę, nad jeziorkiem, a ty tutaj przyjeżdżasz i się męczysz.
1: Ja proponuję jakąś drugą zmianę czy coś takiego.
0: Oczywiście, oczywiście. Ale jeśli nas słuchasz, to cię pozdrawiamy, siostro z Archeo, i napisz coś tam do nas.
1: Jeśli nas słuchasz, oczywiście.
0: Tak. No a my wracamy do tematu, którego jeszcze nie poruszyłyśmy, czyli do przyjaźni damsko-męskich.
1: I nie tylko.
0: O, no właśnie.
1: Właśnie, no... Właściwie czym jest tak naprawdę przyjaźń, kiedy to się zaczyna? Bo no szczerze mówiąc, o takich głębokich przyjaźniach to chyba możemy mówić dopiero jak już jesteśmy troszeczkę starsi, bo od najmłodszych lat no niby... Często dzieci mówią, to jest moja przyjaciółka, bo ma takie fajne zabawki. No i właśnie to tak wygląda, że w przypadku dzieci to jest tak bardziej traktowane instrumentalnie. Mhm. Chyba dopiero później taka relacja bardziej przyjacielska wychodzi. I właściwie zaczynają się pojawiać takie elementy, które w przyjaźni są istotne. To czy ktoś, nie wiem, ma zdolność odczuwania tak jak my, to czy nas rozumie, czy potrafi nas wspierać, pomagać, i dopiero później tak naprawdę to wszystko zaczyna się rozwijać. No i właściwie te przyjaźnie takie starsze, zawierane jak już jesteśmy nastolatkami, czy w szkole średniej, czy późno lata podstawówki, czy na studiach, to takie przyjaźnie wydaje mi się są najtrwalsze. Bo takie dziecięce, no to wiadomo, no, czasy piaskownicy się kończą i takie przyjaźnie też się kończą. Chyba tak mi się wydaje.
0: Znaczy, wiesz, tak sobie myślę właśnie, bo ostatnio z Dorotą dedykowałyśmy piosenkę Kazika wszystkim tym naszym przyjaciołom, z którymi się już drogi rozeszły. I przede wszystkim teraz jest taki okres, że rozchodzą się drogi z ludźmi właśnie z liceum, bo jednak idziesz na studia.
1: Dokładnie.
0: Studia są bardziej ukierunkowane i po prostu mijasz się po prostu z tymi ludźmi. Już obojętnie jakbyś próbowała podtrzymać znajomość tam dzwoniąc, ale spotykacie się wtedy i co? I wiesz, ty mówisz o zarządzaniu, ona mówi, przypuśćmy, nie wiem, o ekonomii, albo
1: no
0: o filologii rosyjskiej, i psu nie ma jakiejś takiej wspólnej już nici powiązania, bo innych rzeczy dotyczą.
1: No właśnie, to jest też ważne w przyjaźni i od tego właściwie przyjaźni się najczęściej zaczyna, że spędzamy ze sobą dużo czasu.
0: Mhm.
1: I w ten sposób nawiązuje się przyjaźń między ludźmi. No i wiadomo, to, żeby tę przyjaźń podtrzymywać, to trzeba się spotykać, trzeba się widywać. Szkoda, że się w pewnym momencie kończą tematy właśnie z ludźmi, z którymi się rozchodzą też drogi. Też to zauważyłam ostatnio.
0: Albo się narzeka na coś,
1: tak,
0: albo
1: tak.
0: Się tam czegoś tam się cieszy, albo się obgaduje jakichś znajomych z liceum.
1: No właśnie, to już nie o to chodzi, prawda?
0: Tak, tak.
1: No ale w ogóle też przygotowując się właściwie tutaj jakieś materiały na temat tej przyjaźni, to przeczytałam coś takiego, że no właściwie to chyba wszyscy zdążyliśmy to już zauważyć, że teraz z przyjaźni właściwie, no nie wiem, jakby się robi zupełnie coś, czym ona tak naprawdę nie jest. Wypacza się jakby pojęcie przyjaźni i to wszystko staje się takie płynne. I no nie wiem, takie naprawdę przyjacielskie relacje już są teraz jakby, no nie wiem, stłumione przez ilość tych relacji. No nie wiem, tak sądzę, że zbyt wiele osób uważa swoich zwykłych znajomych albo bliższych znajomych za przyjaciół, a to chyba nie o to chodzi, prawda?
0: No wiesz, ja znam też osoby, które bardzo lubiły się licytować w tym, ile mają numerów telefonów, no wiesz, numerów ludzi zapisanych na komórce, że 72 numery mam.
1: Ale jak jestem towarzyski.
0: Tak, taki są towarzyski, wiesz, i tam sobie zaznaczam dziewczyny, wiesz, albo chłopaków, przyjaciół. No tak bardzo często jest. Ja powiem ci szczerze, że mianem tak naprawdę prawdziwego przyjaciela to nie mogę nikogo nazwać swoich znajomych i nikogo z nich nie uważam za przyjaciół, bo jak już tam prawie do kogoś się przekonywałam, to jednak
1: w pewnym momencie coś się okazywało takiego, że...
0: Dosłownie. I po prostu nie mogę nikogo nazwać takim mianem. Po prostu.
1: No na przykład teraz tak mi się przypomniało, mówi się, że kocha się nie za coś, tylko pomimo czegoś. Może też jest tak z przyjaźnią.
0: Czy ja wiem? Nie bardzo, na pewno wiele osób zawiodło, którym zaufałam i którym oddałam kawałek serca. Mhm. Jednak zaufałam i mi zawiodło i jednak... No,
1: ale to boli, prawda?
0: Boli,
1: To jest straszne. Ja też miałam coś takiego za sobą i to nie należy do przyjemnych rzeczy.
0: No właśnie. I teraz sądzę, że po chwili muzyki możemy pogadać, jak to jest przyjaźń między dziewczynami, bo to jest ciekawy temat.
1: No oczywiście,
0: to jest zupełnie inny rodzaj przyjaźni niż między facetami, jak wiadomo.
1: Tak.
0: Przyjaźń między kobietami jest o wiele bardziej krucha jednak.
1: Tak, to się zgadza.
0: No to zaraz będziemy o tym mówić. Ty wybierzmy sobie jakąś piosenkę z listy. Którą proponujesz?
1: No ja proponuję może coś w innym klimacie niż ta pierwsza.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ależ proszę.
0: No dobrze, no to w takim razie.
1: Może niech będzie Skunk Nancy.
0: Okej.

0: To moje zwinne ręce.
1: Właśnie tak patrzę, jak sobie radzisz.
0: Wracamy do przyjaźni damsko-męskiej.
1: Ale nie, no miałyśmy mówić teraz przyjaźni między paniami.
0: Między paniami, no to właśnie. Jak to jest tą przyjaźnią? Masz jakąś przyjaciółkę od serca,
1: no, mam,
0: z którą
1: mam.
0: Chodzisz na shopping?
1: Nie chodzę z nią na shopping, ale znamy się już naprawdę kupę lat. Nawet ludzie tyle nie żyją.
0: No patrz.
1: Znamy się naprawdę bardzo długo.
0: Matka Ziemia i Matka Natura.
1: Tak. Pozdrawiam Anię bardzo serdecznie, zawsze nas słucha. To jest wierna fanka naszego programu, naszej audycji. No i z Anią tak sobie żyjemy. Tylko, że ta nasza historia jest właściwie taka trochę dziwna i pokręcona, bo znamy się od pierwszych klas podstawówki, ale na początku to tak nie za bardzo się ze sobą trzymałyśmy. Dopiero taka nasza przyjaźń zaczęła się tak rodzić, można powiedzieć, w liceum. Trafiłyśmy do tej samej klasy. No i tak przetrwałyśmy razem liceum. Teraz na studia, wiadomo, trochę się rozeszły nam drogi, ale mimo to spotykamy się bardzo często i naprawdę cenię sobie tą przyjaźń. I myślę, że coś takiego jak posiadanie takiej przyjaciółki od serca to jest naprawdę fantastyczna sprawa.
0: Ale czy nie byłyście na przykład tam uznawane za takie tak zwane papuszki, nierozłączki?
1: Nie.
0: Bo tak
1: nigdy.
0: Często?
1: Nie? Nigdy. Nie jesteśmy takimi papuszkami, nierozłączkami. To nie można tego o nas powiedzieć.
0: A co Ania studiuje?
1: Ania obecnie studiuje na... Mój Boże, teraz wiecie, że ja mówię... ja wiem, tylko że to jest też strasznie dziwna sprawa. To jest wydział elektroniki albo elektrotechniki. Ja tego nigdy nie wiem.
0: Czyli dla Polibuda,
1: mnie to jest,
0: tak?
1: Tak, Polibuda. Jakiś taki... Dla mnie to jest kosmos, także...
0: Na Politechnice żałuję.
1: Na Politechnice, no wiadomo. Także umysł ścisły, ja raczej umysł humanistyczny, także trochę nam się drogi rozeszły, ale mówię, to w niczym nie przeszkadza. Ja myślę, że jeżeli osoby się zdążyły poznać po tylu latach, to naprawdę można utrzymywać kontakt, można się ze sobą dogadywać i naprawdę nie przeszkadza to, że studiujemy na innych kierunkach.
0: I na innych uczelniach zupełnie?
1: No zupełnie. No ale o czym jeszcze chciałam powiedzieć, to tak a propos generalnej przyjaźni kobiet, to mówi się o tym, że przyjaźń kobiet jest twarzą w twarz, a przyjaźń mężczyzn ramię w ramię. No a wiecie dlaczego? No chodzi o to po prostu, że zaangażowanie mężczyzn w związki takie przyjacielskie to opiera się przede wszystkim na wspólnych zainteresowaniach i jest takie bardziej obiektywne i racjonalne. Natomiast kobiety są... No, bardziej otwarte i bardziej skłonne do dzielenia się swoimi uczuciami i odkrywania swojej intymności, emocjonalnej bliskości i tak dalej. Także faceci są bardziej tacy, no, praktyczni.
0: Też słyszałam taką opinię i generalnie w literaturze też jest, w sumie można wnioskować, jest taki stereotyp, że jednak męska przyjaźń jest jednak mocna i trwała i jednak te kobiety to łatwo mogą się, wiesz, pożreć o mężczyznę albo o bluzkę na przykład.
1: No to też jest racja.
0: A mężczyźni jednak jak się zaprzyjaźnią, to naprawdę są wobec siebie bardzo lojalni i właśnie stoją w ramię w ramię.
1: No to się zgadza akurat, bo właśnie też słyszałam o tym, że kobiety są bardziej takie podatne na emocje. Jeżeli tylko pojawiają się jakieś trudności w tej przyjaźni między nimi, to one są bardziej skłonne do tego, żeby tą przyjaźń zakończyć. Jeżeli są tylko jakieś zgrzyty, to naprawdę droga do odcięcia tej przyjaźni jest bardzo krótka i bardzo szybko potrafią skończyć tą przyjaźń. Po prostu nie wytrzymują tej presji emocjonalnej. A panowie z kolei, no nawet jeżeli ta przyjaźń się powoli zaczyna załamywać, to oni po prostu tą relację starają się przenieść jakby na inny poziom. To już nie jest taka może przyjaźń, ale wiadomo, koleżeństwo. A z paniami, no to ponoć to jest właśnie tak, że odcinamy koniec. Nie znam cię i nie znałam.
0: To też prawda. Ale wiesz, co jeszcze zauważyłam, że często przyjaźnie damsko-damskie są jednak, się rozpadają z powodu facetów. I
1: tak.
0: Wiesz, nie tylko jeżeli chodzi o chłopaka jednej z przyjaciółek, ale
1: tak.
0: Czasami też, no niekoniecznie o brata na przykład, ale też niekoniecznie jeżeli chodzi o jakieś tam zdrady albo jakieś tragiczne związki, ale czasami z braku czasu na przykład.
1: Właśnie.
0: Są dwie przyjaciółki, jeden nagle ma chłopaka, poznaje go, jest nim oczarowana, drugi nie ma czasu i...
1: No tak i tak jest. Ja właśnie mam coś takiego za sobą, bo niestety no moja, powiedzmy no przyjaciółka, z którą naprawdę też jedna z bliższych mi osób za czasów liceum, no niestety z nią nie mam obecnie praktycznie żadnego kontaktu właśnie przez faceta. Znaczy ja nie mam w sumie ani do niego pretensji, tylko tak, no tak jest po prostu. No.
0: Wiem, co czujesz, też tak miałam. No. I jeszcze miałam najgorzej, teraz nakabluję tutaj na antenie, na koleżankę, że jeszcze mi ściemniała, że tak naprawdę z nim nie chodzi. Tam kilka razy z sobą zrywali, wiesz, powracali do siebie, ponieważ wiedziała, jaką ja mam opinię o tym człowieku i wiedziała, że po prostu nie toleruje i że powiedziała mi szczerze, że po prostu nie jest dla niej dobrym partnerem, to jeszcze mi potem ściemniała, więc to jeszcze pogorszyło ten kryzys.
1: Czyli tak właściwie to chyba nie była przyjaźń, co?
0: Nie, czy na mnie no była na wielu stopniach, tylko że no właśnie facet jednak zawrócił w głowie, chyba zarówno jak i jej, tak samo jak i mi, więc trochę nam zepsuł to.
1: Ach, ci facet.
0: Tak.
1: Wszystko, wszędzie nam mącam. Wszystko zepsułem. Nie jest tak źle, bo słuchajcie, znalazłam jeszcze jedną bardzo ciekawą informację, tylko teraz muszę ją gdzieś tutaj wygrzebać z tych moich notatek. Właśnie, co ciekawe, mężczyźni, wyobraźcie sobie, jak patrzą na przyjaźń z kobietą, a przyjaźń z facetem. Otóż okazuje się, słuchajcie, że panowie o wiele bardziej cenią przyjaźń z kobietą. No właśnie.
0: A istnieje owa?
1: No, podobno tak. Ja nie wiem, ja się z tym nie spotkałam, szczerze mówiąc.
0: No niestety, drodzy słuchacze, macie tutaj za mikrofonami dwie osoby, które uważają, że nie istnieje przyjaźń między kobietą a mężczyzną.
1: Znaczy może istnieje, ale jest, to jest naprawdę, no... Nie, no nie wiem, to chyba cud można... Bo ja nie wiem, jak to nazwać. No po prostu... To jest bardzo ciężko, mi się wydaje, opanować to wszystko.
0: Znaczy na pewno już w późniejszych latach, kiedy ludzie mają, przypuśćmy, nie wiem, już są dojrzali, mają swoich starych partnerów, to wiadomo, że są takie przyjaźnie, czyli między małżeństwami przecież ludzie się przyjaźnią, kobieta z mężczyzną, ale jednak chyba w tej fazie liceum albo w ogóle potem też no na właśnie. Początku studiów trudno, bo jednak hormony.
1: Dokładnie, no później już życie jest takie bardziej ustatkowane i tak dalej, to mi się wydaje, że nie ma takich większych sensacji. A właśnie w tych czasach, kiedy kształtuje się charakter człowieka, jego osobowość i w ogóle, no, relacje damsko-męskie, no, bądźmy szczerzy.
0: Ale czekaj, bo my tu mamy na Ircu, mamy dwie siostry, pewnie z Archeo i z Genetics, to może niech tam coś nam szepną pisemnie, co one o tym myślą.
1: No właśnie, to tak byśmy się chciały dowiedzieć może.
0: A powiedz mi, a co myślisz na przykład o chłopakach, którzy no cały czas mają, są tylko w otoczeniu dziewczyn, czyli mają same przyjaciółki dziewczyny?
1: Wiesz co, zawsze mnie to zastanawia, naprawdę, ja ci powiem szczerze, ja się zastanawiam, czy albo ten facet jest tak fantastyczny, że naprawdę wszystkie do niego lgną, albo coś z nim jest nie tak, bo słyszałam coś takiego, że właśnie panowie, którzy mają skłonności wręcz odwrotne i bardzo lubią panów, to dla pozorów lubią otaczać się paniami. Tak słyszałam. Żeby to jest taka, nie wiem, jakaś podświadoma maskacja, kamuflaż. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. No podejrzewam, że...
0: Wiesz, na przykład na przykład u nas na filologii polskiej jest tak, że w sumie chłopakom trudno jest znaleźć, wiesz, przyjaciół,
1: no właśnie,
0: mężczyzn,
1: to zależy,
0: kobiety.
1: Dokładnie, to zależy jeszcze od otoczenia, także myślę, że ta teoria to jest taka troszeczkę, no, naginana mimo wszystko. No ale nie wiem, to jest ciekawe zjawisko w sumie. Jakby na to nie patrzeć pod jakimkolwiek kątem.
0: Warto o tym porozmawiać i wrócimy do rozmowy po muzyce.

0: ten jugoton zakręcił nam w głowie tutaj.
1: Ale już jesteśmy.
0: To wracamy z naszym tutaj arabskim podkładem. Fajne, nie?
1: To się bardzo podoba, naprawdę. Szczególnie, że ja lubię takie rytmy.
0: Zainspirował mnie, słuchaj, ostatnio film, na którym byłam w sobotę, wczoraj. Hildago, Ocean Ognia. Nie wiem, czy już widziałaś.
1: Nie, nie widziałam.
0: Dopiero właśnie była premiera i się wybrałam z moim chłopakiem i podobało nam się strasznie. I tutaj szybciutko nawiążę tylko do postrzegania kobiet przez Arabów, gdyż tam fajnie to było podkreślone, w małym stopniu, ale fajnie. Jak, słuchaj, jak tam był taki cały szejk, którego grał Omar Sharif, no i on opowiada temu bohaterowi, którego gra Viggo Mortensen, no, Aragorn inaczej, opowiada mu o swojej rodzinie, no i mówi, że miałem 5 synów, 3 zginęło na wojnie, jeden właśnie w trakcie tego wyścigu, o którym jest mowa w filmie, no i jeden gdzieś tam zginął. I jedyne, co mi pozostało, to cytuję, one lousy daughter. Po prostu, i było przetłumaczone, jedna marna córka. Po czym ten szejk jeszcze mówił właśnie, bo jest mowa w filmie, jest o koniach. Szejk mówił jeszcze, że ma tego konia swojego, to jest Al-Hamal, jak tak się nazywał ten koń. I on jest tak cudowny, że jak są mroźne noce na pustyni, to każe jego swoim żonom spać z tym koniem, żeby go ogrzały. Były takie teksty, więc Arabowie bardzo fajnie podchodzą do hierarchii koń, kobieta, to fajnie było naznaczone.
1: Tak, ja myślę, że raczej tam chyba nie będę chciała żyć, nie wiązać się z Arabami,
0: wiesz, tylko
1: nigdy w życiu.
0: No, to jest rzeczywiście, no, ciekawa kultura. Jeszcze było w filmie, fajnie było już nawiązane do tego, skąd się biorą konie. I właśnie, że w Koranie w sumie jest napisane, że wiesz, żoną możesz robić, co chcesz, możesz ją tłuc, ale koń został stworzony przez Allaha z wiatru jakiegoś tam wschodniego, czy coś takiego.
1: Tak, trzeba mieć dobrą teorię do wszystkiego.
0: Dokładnie. Nie miałam jeszcze w rękach Koranu, ale to musi być ciekawa lektura dla nas, kobiet europejskich.
1: Trzeba to sprawdzić, skąd oni biorą te różne sensacje.
0: No, ale kurczę, polecam wam film, naprawdę fajny, fajny. Pomieszanie, wiesz, kowboj z westernu o kowbojach właśnie z Arabami. Właśnie z Tysiące Jednej Nocy. Kobiety też fajnie. Oczywiście mogę
1: Sara
0: zdradzić.
1: Na relaks.
0: Wyjątkowo. Mogę jeszcze zdradzić oczywiście tajemnicę, że oczywiście całą szefową tej intrygi, która jest w filmie, tam się plecie, jest oczywiście kobieta, Angielka.
1: No wiadomo, no kobiety jednak mają to do siebie.
0: Jednak tak.
1: Lubią komplikować życie. No właśnie, to może wrócimy do naszego tematu.
0: Oczywiście, nie,
1: przyjaźni damsko-męskiej, ja rozumiem, to był taki przerywnik. Bo tak właściwie zaczęłyśmy rozmawiać na temat tego, co się dzieje u nas na Ircu, słuchajcie. I tutaj krzyczą, istnieje przyjaźń damsko-męska, no. I tak w sumie doszłyśmy do wniosku, że może faktycznie istnieje, ale kto powiedział, że na tym się kończy? No może z czasem taka przyjaźń przecież się przerodzić w coś więcej, w większe uczucie. I no wtedy mi się wydaje całkiem sympatyczna sprawa, bo skoro ludzie już przez tyle czasu się zdążyli poznać z różnej strony, to chyba dobrze wróży na przyszłość.
0: A znasz jakąś taką parę, która się poznała i była wcześniej przyjaciółmi?
1: Wiesz co, chyba nie.
0: No właśnie, ja też nie mam. Ale też może iść w drugą stronę. Mogą być ludzie, którzy się, przypuśćmy, poznają, są parą i potem na przykład są jeszcze dobrymi przyjaciółmi.
1: To się chyba rzadziej zdarza.
0: No dobra.
1: Nie, no naprawdę. Właśnie, no. Dlaczego ja uważam, że przyjaźń między facetem a dziewczyną jest...

0: znaczy no jest bardzo mało prawdopodobne, bo po prostu sama miałam kilka takich sytuacji, no niestety z wielkim ubolewaniem, muszę to przyznać, bo szkoda mi było tego i naprawdę myślałam parę razy, że to, co jest, to jest jednak przyjaźń, że no a nawet jeżeli nie jest, to może się nią stać, bo naprawdę relacje między mną a tam kolegami były no, fantastyczne, po czym się okazywało, że no, tylko z mojej strony ja to tak odczuwałam, a tak naprawdę z ich strony to było coś więcej i wtedy to jest, dla mnie to było strasznie przykre, że no jednak w stosunku do tych ludzi, no mimo tego, że bardzo ich lubię...
1: Do tych mężczyzn.
0: Tak, dokładnie do tych mężczyzn, że no mimo tego, że bardzo ich lubię, nie będzie z tego nic więcej. Przykro mi było, naprawdę. I właśnie po takiej konfrontacji uczuć i poglądów, no z paroma osobami tak kontakt się troszeczkę rozluźnił. Tam z jednym kolegą utrzymuję dalej kontakt i jest wszystko w porządku, także myślę, że no jakoś można z takiej sytuacji wybrnąć. No i nie powiem, że nie zazdroszczę ludziom, którzy są w takich relacjach przyjaźni damsko-męskiej, bo w sumie to może być i fajna sprawa. Jak się zdarzy.
1: Poznać przede wszystkim taką inną opinię, bo wiadomo, że jeżeli mówimy o przyjaźni, to też oczekujemy jakieś słowa krytyki, nie tylko takiego, wiesz, ściemniania, że o, tak, jesteś najlepsza.
0: No właśnie.
1: Tylko naprawdę powiedzieć, no, weź się w garść dziewczyno, albo weź się w garść chłopaku. I sądzę, że mężczyźni są jednak bardziej szczerzy pod tymi względami. Jeżeli masz już przyjaciela chłopaka, to on ci prędzej powie, no słuchaj, coś schrzaniłaś, no jest źle, zawiniłaś, niż dziewczyna, która, o, przestań, nie przejmuj się.
0: Też mi się tak wydaje, że kobiety są takie bardziej, owijają w bawełnę.
1: Troszeczkę
0: mniej bezpośrednie, takie bardziej delikatne. A faceci no, mają to do siebie, że potrafią naprawdę być szczerzy i to w sumie dobrze chyba, nie? Tak mi się wydaje.
1: No.
0: No a powiedz, a jakie ty masz doświadczenia, jeżeli chodzi o przyjaźnie damsko-męskie? Co możesz ty powiedzieć na ten temat? Teraz ty się zdradzasz.
1: Teraz ja się zdradzam. Powiem tak, że pozdrawiam mojego kolegę Michała, który właśnie też dobrze ci zrozumiałam. Naprawdę to był chłopak, który potrafił wysłuchać cię. Fajny kumpel. I nagle niestety poznał dziewczynę i już teraz nie ma dla mnie czasu. Więc weszła dziewczyna w paradę i po prostu już od roku chyba w sumie, czy od, dobra, pół roku w sumie utrzymujemy ze sobą kontaktu, czasami tylko dostanę jakiegoś maila na zasadzie, wiesz, Monika, pochłania mi czas. No szkoda, naprawdę szkoda, no ale właśnie. Tak jest, jest naturalne, ja to rozumiem, tylko po prostu kontakt troszeczkę się tak rozluźnił.
0: No właśnie. I jeszcze tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o przyjaźń damsko-męską, to na pewno są jakieś takie, kilka takich wyzwań. Mhm. Mam to tak na mojej ściądze, wyzwania stojące na drodze przyjaźni męsko-kobiecej. No i słuchajcie, okazuje się, że właśnie to poradzenie sobie z wzajemną atrakcyjnością to jest problem. A poza tym też ustalenie równości, bo wiadomo, w przyjaźni to raczej powinno być wszystko oparte na tej równości. Że nikt nie dominuje, a no jest taka tendencja do tego, że panowie dominują, no nie wiem, przynajmniej to lubią i no właśnie, w naszej kulturze taka męska dominacja.
1: To masz na Arabów, sorry, nie? Gdzie kobieta śpi z koniem w stajni.
0: Też, ja nie mówię o takich anomaliach, to już jest dla mnie troszeczkę dziwne, no co najmniej dziwne. No i tak to jest w sumie. No ale na przykład, co jeszcze ciekawego się dowiedziałam, że jako, że panowie bardzo sobie cenią taką przyjaźń z kobietą i co w niej cenią, słuchajcie, to jest możliwość rozmowy i dzielenia się uczuciami z taką przyjaciółką.
1: Powiesz co, bo w sumie ja ci powiem, że nigdy nie byłam świadkiem męskiej rozmowy. Ja nie wiem, jak dwóch chłopaków, dwóch przyjaciół mówi na przykład o dziewczynie. Przecież nie mówią tak jak kobiety, że no wiesz, zakochałem się, kurczę, fajna dziewczyna, coś tam. No jestem ciekawa, jak wygląda taka rozmowa. Ja sobie nie wyobrażam jej tak w taki delikatny sposób. Tylko, dobra, włączymy komputer, dobra, no to piwo na stół. Tak, tak sobie to wyobrażam, nie wiem, bo nigdy nie byłam świadkiem takiej rozmowy.
0: No ja też nie wiem, jak to wygląda. Może to tak mimochodem właśnie boją się, czy może się boją tak przed sobą, żeby się nie pokazać z takiej strony, wiesz, że jednak nie są tacy straszni, wiesz, co to nie ja. No nie wiem, no.
1: No bo to rzeczywiście fakt, że jak się ma chłopaka, to się widzi jego zmianę w zachowaniu, kiedy jest z tobą, jesteście razem, a kiedy jest jednak, widzisz go wśród kolegów,
0: to jednak no to się zgadza, jest różnica, no właśnie. Więc ciekawe w sumie, jak to wyglądają takie rozmowy męskie.
1: O, to zapraszamy wszystkich panów, którzy na pewno nas teraz...
0: Którzy chcieliby się z nami podzielić taką małą...
1: No bo jest ciekawe, jak mogą takie męskie rozmowy wyglądać?
0: No w sumie?
1: Przy piwie? Nie, kobiety też lubią chyba przy piwie rozmawiać.
0: Ja myślę, że tak.
1: Nawet ślepi rozmawia. No to panowie, zapraszamy tutaj do dyskusji.

0: Bardzo proszę.
1: Udało nam się obsłużyć.
2: Mi się udało, dziękuję. O,
1: przepraszam, nie przypisuję sobie.
2: Nie, ty mnie wspierasz duchowo bardzo.
1: No, staram się jak mogę.
2: No właśnie, pytamy się tutaj na IRS-u, kto nam tutaj to napisał, że rozmawiamy tak samo jak kobiety. To napisała Gadula, napisała zapewne siostra. Czyli jak to wygląda, jak tak samo jak kobiety? Mężczyźni tak się otwierają, myślisz, i siedzą, i wspominają na przykład lata młodzieńcze.
1: Nie mam pojęcia.
2: No nam za dużo nam to nie wyjaśniło.
1: No właśnie, tak samo jak kobiety.
2: No bo kobiety raczej starają się tak otworzyć i szukają porady, szukają wsparcia.
1: No właśnie, a jakoś tak nie widzę facetów siedzących i zastanawiających się nad tym, co teraz zrobić. Znaczy, no może tak, ale chyba tak troszeczkę pod innym kątem. Wiesz, może trywializuję, ale...
2: Na przykład tak sobie myślę, że jak tutaj panowie się wypowiadają, że oczywiście tam przyjaźń damsko-męska jak najbardziej, ale czy oni myślą na przykład o swoich dziewczynach, które jednak na taką przyjaźń mogą
1: inaczej patrzeć.
2: No ja właśnie. Nie ukrywam, że jest jakaś taka zazdrość, jak na przykład jakieś dziewczyny witają się z moim chłopakiem i no cześć, co tam?
1: No na pewno, to mi się wydaje, że to jednak działa.
2: To nie jest jakaś prawda skrajność, że ja mam ochotę im tam, nie wiem, włosy powyrywać, ale to jednak trochę mi wstawia w takiej krępującej sytuacji.
1: No też mi się tak wydaje, bo to... No właśnie, to są te cholerne stereotypy.
2: No, też prawda.
1: Bo już od najmłodszych lat właśnie jak... No tak, już od lat podstawówki wczesnej zawsze tak się dzieliło towarzystwo. Panowie osobno, panie osobno.
2: Każdy miał swoją piaskownicę.
1: Tak, oczywiście. No oczywiście były takie momenty integracji, to wiadomo. Później też jakoś to się wszystko, im człowiek jest starszy, no to mi się wydaje, że nadchodzi taki czas, że każdy szuka pary bardziej i też jest jakby taki podział, naturalna klasyfikacja płci. I to są właśnie te stereotypy, że tak reagujemy na przyjaźń damsko-męską.
2: To też jest chyba kwestia zaufania, ale to chyba źle, że to poszło. Nie, oczywiście, tylko że no...
1: No może troszkę. No ale to na pewno jest... No Boże, jesteśmy tylko ludźmi, no co to dużo oczywiście, mówić, no.
2: Oczywiście, chociaż też staram się zrozumieć, jak czułby się mój chłopak, na przykład gdybym ja się witała z jakimś kolegą. A wiesz, to tylko przyjaciel, tylko
1: no
2: przyjaciel.
1: No właśnie, to na to trzeba patrzeć też z drugiej strony.
2: Tak, że jednak żeby nikogo nie urazić. No. A potem też z takich przyjaźni damsko-męskich czasami też mogą wyniknąć jakieś dziwne plotki. Też nie ukrywam.
1: Tak, to się zgadza.
2: Masz coś tutaj na myśli?
1: Mam coś tutaj na myśli właśnie.
2: Opowiadaj.
1: Ostatnio zostałam posądzona o potajemny związek.
2: A przez kogo?
1: Przez życzliwe osoby, można tak powiedzieć. Tak, no, ale trochę śmiechu z tego było. No, ale to jednak nie jest... Zależy dla kogo. No, dla niektórych osób to nie jest śmieszne, bo na przykład mają dziewczynę czy mają chłopaka i takie plotki mogą
2: oczywiście
1: negatywnie wpłynąć na taki związek. Także...
2: A jednak jak to brzmi, to tylko przyjaciel, to jednak jest banalna wymówka. Obojętnie, co by się broniło, czy prawdę, czy fałsz. Więc apelujemy do wszystkich par, takich znaczy przyjaźni mieszanych, żeby jednak uważali, żeby tych swoich połówek nie urazić w żaden sposób.
1: No właśnie, to też trzeba... Też trzeba
2: umiejętnie się przyjaźnić.
1: Trzeba się przyjaźnić umiejętnie, słuchajcie. No, do wszystkiego trzeba mieć dobre podejście. To się zgadza akurat. No ale, no kurczę, tak się zagłębiłyśmy w ten temat przyjaźni damsko-męskiej. Na co z taką przyjaźnią w ogóle jako uczuciem między ludźmi? To jest w sumie taka dosyć specyficzna relacja, prawda? I...
2: Wyjątkowa. Nie wiem, przynajmniej dla mnie przyjaciel to jest osoba, z którą na pewno muszę się dobrze rozumieć. Mhm. Na pewno musimy mieć jakieś wspólne poczucie humoru. To jest wyjątkowe. Wiadomo, że ludzie się poznają i tam na skutek upływu czasu dopiero jakoś się docierają. W przyjaźniach czy w związkach, obojętnie. Ale na pewno muszę mieć podobne poczucie humoru. Nie wiem, ja jestem taką osobą, że akceptuję naprawdę wszystko, więc może być jak największym dziwakiem dla mnie, naprawdę. Ja mam dużo różnych przyjaciół, od takich, którzy chodzą, wiesz, w białej bluzce z jakimiś składami pomidora, po naprawdę, po piękne, eleganckie kobiety. No i musi być osoba tolerancyjna. Jaka jeszcze, jaki powinien przyjaciel jeszcze powinien być?
1: No myślę, że na pewno powinien mieć dużo takich cech jak ty.
2: Chociaż czasami też podobno przeciwieństwa się przyciągają.
1: No podobno tak jest, ale ciekawe. No w sumie... Wydaje mi się, że jeżeli znasz kogoś dobrze, to macie dużo wspólnych tematów i dużo wspólnych zainteresowań i jednak są te takie nie wiem, płaszczyzny, właśnie tych wspólnych rzeczy, że jednak dużo was łączy chyba. Tak mi się wydaje, że więcej was łączy niż was dzieli, bo w przyjaźni jednak szuka się, nie wiem, jakby takiego oparcia dla swoich poglądów, dla swojej własnej wartości, swojej opinii o świecie. Jednak no, szukasz takiej akceptacji, też... prawda, tego, jak ty widzisz świat. Szukasz zrozumienia, a jeżeli ktoś jest kompletnie inny niż ty, zupełnie skrajny, no to chyba tak mi się wydaje, że tej akceptacji raczej tam nie znajdziesz u tej osoby, więc...
2: I właśnie tutaj do Irca, słuchajcie, jest wypowiedź, że przyjaciół się ma, ich się nie wybiera, ale z drugiej strony jesteśmy dorosłymi osobami i mamy prawo spotykać się z takimi osobami, które po prostu odpowiadają. Chyba właśnie chodzi o to w przyjaźni.
1: No właśnie.
2: Słuchajcie, ja na przykład mam taki, przepraszam, ja mam taki dziwny przypadek, o którym muszę powiedzieć. Mam w grupie koleżankę, z którą 4 lata chodziłyśmy do liceum i nie ukrywam, że po prostu, no nie nadajemy na tych samych falach, ale jednak los jakoś tak nas zrządził, że wylądowałyśmy na tych samych studiach, na tym samym kierunku, w tej samej grupie. No i na początku wiadomo, jest jakaś tam, no a to koleżanka z klasy, no to jest jakaś taka tam solidarność między nami, że się znamy, że sobie ufamy, ale teraz widzę, że to się zaczyna rozpadać, bo naprawdę denerwujemy siebie nawzajem, po prostu, no nie nadajemy na tych samych chwalach wyjątkowo, ale jednak jakaś tam ta solidarność jeszcze pozostaje i próbujemy to jakoś podciągnąć. I to właśnie jest dowód na to, że chyba z tymi przyjaźniami jest różnie.
1: No jest różnie. No ale tak właściwie to co przyjaźń nam daje w życiu? Oprócz takiej nie wiem, jakiegoś takiego wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, spokoju, jakiejś takiej akceptacji, no i tego, że jakby no, podnosimy sami swoją wartość właśnie, tak na dobrą sprawę. Bo słyszałam właśnie o tym, że jeżeli komuś brakuje przyjaciół, brakuje takiej bliskości, takich relacji, to on sam czuje się ze sobą jakby taki, no nie wiem, opuszczony. Jego samoocena obniża się i... Także no, warto mieć tych przyjaciół.
2: Ale powiem ci szczerze, że są też takie osoby, które dobrowolnie wybierają samotność. Przecież w liceum czy na studiach często się widzi takie osoby, które wiesz, błądzą z książką,
1: no
2: z outsiderzy typowi.
1: Tak, no ciekawe właściwie, czy oni nie czują takiej potrzeby, czy po prostu nie potrafią, bo to też trzeba przecież umieć zdobywać sobie przyjaciół. To jest
2: trudna sztuka.
1: Znaczy zdobywać. Trzeba umieć się przyjaźnić. To jednak przyjaźń to nie jest takie, mi się wydaje, proste uczucie. Prosty związek, powiedzmy.
2: No. Trzeba iść na kompromisy. I też właśnie nie rozumiem osób, które wybierają dobrowolnie samotność. Co im daje samotność? Więcej czasu na naukę?
1: No nie wiem. No, każdy woli co innego, prawda? No. Ale no, z takich właśnie, słuchajcie, znalazłam parę takich korzyści, które płyną z przyjaźni. Czy na przykład wiecie, że osoby, które mają przyjaciół, uzyskują więcej informacji zwrotnych o swoim stanie zdrowia.
2: Nie tylko informacji o swoim stanie zdrowia, w ogóle o wszystkim, co się dzieje. Szczególnie na uczelni.
1: Tak, ale znaczy tu teraz właśnie, co ciekawe, o tym stanie zdrowia, bo chcę powiedzieć później o tym, że ludzie, którzy mają przyjaciół i na przykład słuchają jakichś, nie wiem, no, opinii o swoim stanie właśnie zdrowia, czy jakichś obaw przyjaciela na temat danej osoby, to częściej zgłaszają się do lekarza we wcześniejszym etapie rozwoju tej choroby niż ludzie, którzy są samotni. Także no, posiadanie przyjaciół, słuchajcie, służy zdrowiu i ułatwia jakieś takie zdrowe zachowania. Sami się częściej kontrolujemy. No i właśnie, co tu jest? Palacze łatwiej zrywają z nałogiem i rzadziej do niego wracają, jeżeli mają przyjaciół.
2: O nie. Po prostu palenie i grupa przyjaciół to jest mieszanka wybuchowa.
1: No też jest w sumie takie trochę dziwne. No, nie wiem, ile w tym jest racji. No ale co jeszcze ciekawego? Posiadanie przyjaciół właśnie wzmacnia nasz układ immunologiczny. Ponieważ
2: czyli?
1: Mamy takie wsparcie, wiesz, społeczne. Czujemy się lepiej i stres na nas mniej działa. Jesteśmy bardziej odporni. Ponieważ znajdujemy właśnie tą akceptację, o której mówiłam. No a to jest jeszcze tak bardzo naukowo uzasadnione, że studenci, którzy nie posiadają przyjaciół, mają znacznie obniżoną reaktywność limfocytów T, wysoki poziom kortyzolu i są mniej odporni na wirus opryszczki niż ich koledzy, którzy mają rozbudowaną sieć kontaktów społecznych. No proszę Państwa, to jest po prostu przełom w teorii.
2: Przyjaźni.
1: Tak, no. Czyli,
2: jak
1: czyli
2: to jest takie... z wirusem opryszczki?
1: Im więcej masz, im masz bardziej rozbudowaną sieć kontaktów społecznych i towarzyskich.
2: To masz większe prawdopodobieństwo, czy mniejsze?
1: Mniejsze właśnie.
2: Mniejsze, no.
1: No mniejsze.
2: To po tym można poznać człowieka, który ma, wiesz, mało przyjaciół.
1: Że mało pryszczkę, tak?
2: Tak.
1: Teraz będziemy chodzić i sprawdzać. No ale z takich jeszcze ważniejszych rzeczy, to na przykład badacze z Instytutu Raka w Pittsburghu wykazali na przykład wyższe wskaźniki funkcji immunologicznych u kobiet chorych na raka piersi, które mają wsparcie przyjaciół. No. Czyli też w sumie dosyć ciekawa sprawa.
2: No jednak seks, co przyjaciele są potrzebni, bo jeżeli człowiek jest samotny, to już dobija go depresja i to jest kolejny gwóźdź do trumni, wiesz, jestem samotna, nie mam przyjaciół, nie mam chłopaka,
1: dokładnie,
2: rodzice tak. Nie pożyczają mi pieniędzy i już spojana deprecha. Ale też a propos tych kobiet, powiem ci, że słyszałam, że w Niemczech bodajże wymyślili coś takiego jak fototapetę z przyjacielem, na zdjęciem przyjaciela, czy osoby siedzącej na przykład na krześle za stołem i sobie przyklejasz taką fototapetę i nie czujesz się sam w pokoju. Jak jesteś samotnym człowiekiem, sobie przyklejasz taką fototapetę i już masz towarzystwo.
1: To tak działa?
2: Podnosi ma tak działać, że wiesz, tak odruchowo, kątem oka, że widzisz, że ty siedzisz, że nie jesteś sam.
1: Ty, ja bym się poprzestraszyła.
2: No, to jest poważnie, to nie jest zbyt fajne.
1: Wiesz, masz świadomość, że nikogo nie ma w domu, nagle się odwracasz, patrzysz, a tam ktoś siedzi. Trup na miejscu, nie? Dziękuję bardzo.
2: Ale ja patrzcie, ale czego ludzie nie wymyślą, że naprawdę, żeby nie czuć się samotnymi?
1: No tak, no. No nie wiem, niektórzy włączają sobie telewizor dla towarzystwa też w sumie. No niektórzy sobie tak muszą radzić, ale nie w takim wieku, jak my jesteśmy chyba. To już później, w późniejszym wieku i to jest smutne właśnie.
2: Chociaż apelujemy, żebyście się nie zamykali w pokojach w akademikach. Czasami warto wyjść tam, kurczę, na korytarz i zagadać jakąś przystojną sąsiadkę. Albo ładną sąsiadkę.
1: Przystojną?
2: No, sąsiada przystojnego.
1: I ładną sąsiadkę, tak oczywiście. Jeszcze chciałam tutaj... Zaraz, doszukałam się takich fajnych cytatów. Słuchajcie, no na pewno wielu z was, jak nie większość, czytało Małego Księcia. I mam tutaj kilka takich fajnych myśli. Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela.
2: O.
1: No właśnie. I jeszcze coś takiego smutnego. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe, no a ponieważ nie ma sklepów z przyjaciółmi, ludzie nie mają przyjaciół. Także przyjaźni, słuchajcie, nie można kupić. Na przyjaźń sobie trzeba umieć zapracować i trzeba ją umieć podtrzymać.
2: I pielęgnować.
1: Ale warto, myślę, że naprawdę warto.
2: No, zależy. Jak ci tam nie wysyłają do wiatru, to tak warto. Zdają też tacy przyjaciele.
1: Ja nie mówię o takich skrajnościach.
2: Ja chciałam sobie teraz szybciutko, bo już musimy kończyć zaraz, pozwolić na chwilę prywaty i chciałam zadedykować piosenkę mojemu ukochanemu Mańkowi, który teraz pewnie mnie nie słucha, ale wie, że będzie dla niego piosenka. Zapraszam.

0: No, poczekajcie, już momencik, tak, wszystko.
1: Pełne skupienie.
0: Pełne skupienie, tu muszę, wiecie,
1: mieć wszystko 40... opanować. To wcale nie jest tak łatwe, jak to się wydaje, naprawdę. Ja tu się tak staram uczyć, właśnie świeża krew w Sarze. Pozdrawiamy. Siostry na Ircu.
0: Siostry wszystkie. Słuchajcie, dzisiejszy temat, no, był trudny. Trudny był, naprawdę. Trudny przyjaźń był. Damsko-męska. Wydawało mi się, że łatwiej pójdzie, ale jednak trudno coś tak...
1: No, to jest tak trudno ugryźć ten temat, trudno ugryźć. Jakby nie patrzeć. Ale ja myślę, że on nam się tak siłą rzeczy może trochę nawet przeciągnie na przyszły tydzień, bo tak w sumie liczyłam na jakieś zdanie Doroty, szczerze mówiąc, bo mi się wydaje, tak, że ona by miała dużo ciekawych rzeczy na ten temat do powiedzenia, także jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś jeszcze...
0: Od Doroty właśnie.
1: Od Doroty, to słuchajcie nas za tydzień, bo na pewno coś z niej wyciągniemy.
0: No i oczywiście twierdzimy, że dzisiejsze nasze takie zmęczenie wewnętrzne jest spowodowane zmianą czasu, która
1: tak,
0: dzisiaj nastąpiła.
1: Zdecydowanie. Słuchajcie, ja nie wiem, to jest tragedia, jak można zmieniać czas właśnie w tym momencie, kiedy ta godzina jest mi najbardziej potrzebna.
0: Dlaczego ci była potrzebna? Do spania.
1: No na przykład do spania. Ja nie wiem w ogóle. Nie, ja już nic nie mówię.
0: I podobno ta zmiana czasu jest tylko i wyłącznie ze względów takich elektrycznych i prądodajnych podobno.
1: Aha.
0: No. Znaczy, to taka jest geneza podobno tej zmiany czasu.
1: Nie wiem, nie starałam się zgłębiać w genezę, bo bardzo mnie to irytuje, ten temat. Ja bym wolała, żeby nam zawsze odejmowali, znaczy, żeby cofało się.
0: Żeby była plus godzina
1: tak,
0: więcej.
1: Plus godzina zawsze.
0: Ale teraz pocieszmy się, wszyscy ci, którzy kończą, tak jak ja podobnie, codziennie prawie, o 17 albo 18, pocieszmy się, będzie jeszcze widno.
1: Będzie widno, tak.
0: Możemy się poczuć, wiesz, dawniej w zimę to było strasznie, jedziesz, jest ciemno, wracasz, jest ciemno.
1: No właśnie, ja się dobrze czuję teraz, jak jest jasno, bo przynajmniej jak stąd wracam, to mi jakoś tak lżej na sercu.
0: I można tyle rzeczy zobaczyć naokoło siebie.
1: Tak, można zobaczyć, no w sumie tak, bo jak jest ciemno, to nie widziałam, czy ktoś za mną idzie, czy zaraz ktoś za mną wyskoczy.
0: Czy ktoś ma nóż w ręku.
1: Tak, bo to okolica taka jest średnio fajna.
0: Czasami sami studenci naokoło.
1: No dobrze.
0: Słuchajcie, no więc w przyszłym tygodniu ładujemy akumulatory.
1: I ruszamy z jakimś innym ciekawym tematem.
0: Tak, bo to był trudny temat, nie ukrywam. Muszę na tym domu pomyśleć w kąciku. Tak.
1: Czyli co? Żegnamy się.
0: Żegnamy się. Mówiła do was Dominika.
1: I Gosia.
0: No i pozdrawiamy Dorotę, która w przyszłym tygodniu już, miejmy nadzieję, będzie z nami.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Cześć.
1: Cześć.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

mojej wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

10 po 9, dzisiaj gramy do 10 po... Przepraszam, 10 po 9, gramy dzisiaj do 10 po 10. Pierwszy numer to Kaja i śpi, kochanie, śpi.

0: To była Kaja i utwór nagrany wspólnie z Grantem Brygowiczem. A teraz mamy zamiar puścić kawałek.
1: Harlem.
0: Słychać cię było.
2: Teraz puszczamy Harlem. Harlem. 5:30, tylko momencik, bo muszę tutaj...
0: Trzeba nastawić sprzęt. To jest utwór z pierwszej płyty, ale promuje czwartą płytę. Paradoksalnie dlatego, że jest to płyta składankowa na dziesięciolecie istnienia zespołu Harlem. Harlem pochodzi z Olsztyna.
2: O wow, z mojego Olsztyna.
0: No, zapuszczę.
2: No to puszczamy Harlem.

0: To był zespół Harlem, który pochodzi z Olsztyna, w tym roku ma 10 urodziny.
1: A teraz ja bym chciała zapowiedzieć. Teraz jeden z moich zestawów top 10, że tak powiem. Feels Like Fire. Poleci Carlos Santana.
0: Z dolnego Winampa, momencik.

0: To była Dido i Carlos Santana, Feels Like Fire. A teraz mamy Budkę Suflera i Markusa Millera. Dancing with Ghost, tekst Jonathana Carola.
1: Nagranie z The Village Studio w Los Angeles, nagrane w tym roku.
0: Kto produkował? Greg Feeling Gates.
1: No, dobra, to dla was Dancing with Ghost.

0: No, to było Dancing with Ghosts, a teraz utwór, który jest naprawdę moim hitem ostatnich paru dni, zespół Velvet Revolver.
1: Ale zanim jeszcze to puścimy, to ja jeszcze polecę wam, abyście weszli na stronę oficjalną Velvet Revolver. Naprawdę imponująca stronka, we Flashu to wszystko wykonane. Tam są takie ciekawe przyciski, takie przyciski, na których możecie sobie pociskać i zobaczycie, co tam ciekawego odnajdziecie.
0: www.velvetrevolver.com. I trzeba mieć 18 lat, żeby tam wejść. A teraz Velvet Revolver, Fall to Pieces.

0: No, to był zespół Velvet Revolver, tam na gitarze gra Slash, były gitarzysta Guns N' Roses, prawdziwa legenda rocka, a teraz młoda legenda, nie, młoda nadzieja rocka polskiego.
1: Tak, ale to z płytki takiej dość świątecznej, pod tytułem Święta Święta.
0: Zeszłego roku. Muzykę napisał zespół najprawdopodobniej...
1: Michał Grymuza.
0: A, to odwrotnie.
1: Słowa Wojtek Cugowski.
0: Tak jest. Aranżację też Grymuza. Święta, święta, płyta się nazywa, a utwór Wiara w każdym z nas.
1: Także braciaki teraz.
0: Tak jest. Dla wszystkich fanków braciaków. Marian Włocz.
1: Oczywiście.
0: Nie tak. To był stop. To jest wyjmij płytę.
1: Na który? Na siódmy.
0: Na siódmy, no.
1: Nie.
0: No, mam problemy z technicznym.
1: No bo...
0: Chyba go zwolnimy.
1: Bo zmieniłam funkcję ostatnio i teraz tak jest.
0: No, no to dobra. No już...

0: Burna. Jakoś przodu nie pokazał.
1: Cały taki różowiutki jak świnka.
0: No takie zdjęcie różowiutki. On nie jest różowy, jest blady, przepity, przenarkotyzowany. Nie polecam trybu życia, który on prowadzi.
1: Ale zdjęcia, które tu są imponujące
0: tak
1: po prostu.
0: Tak. Pierwszy utwór, jaki wam puścimy, to będzie Mr. Crowley, później Road to Nowhere. Przed nami Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne to jest taka ciekawa postać. Pierwszy wokalista zespołu Black Sabbath, jeden z założycieli oczywiście tej kapeli. Potem nie mógł się za bardzo dogadać z Tommy Iommim i resztą zespołu. Po prostu dużo pił, dużo brał różnych używek. No i panowie zdecydowali, żeby się rozstać. Nie za dobrze wyszło to na zdrowie Black Sabbath, natomiast Ozzy rozpoczął świetną solową karierę. Jest taka historia z jego życia, dość typowa jak dla niego. Ozzy lubił bardzo mieszać różne rodzaje wódki ze sobą i potem to wszystko wypijać naraz, po czym miał niesamowite odloty. Nie proponuję czegoś takiego, gdyż Ozzy po jednym z takich numerów zobaczył osobę, która stała koło jego żony i kazała jemu ją zabić. Więc on wyjął szablę taką ze ściany i chciał jej odrąbać łeb. Obudził się 3 dni później na posterunku policji z oskarżeniem o próbę morderstwa. Takich numerów podobno miał w swojej karierze kilka. Kiedyś jeszcze jak z pierwszą żoną żył, kupił jej kurnik, żeby w razie jak on będzie w trasie, żeby ona miała się czym zajmować, żeby sobie jakieś kury hodowała, coś w tym stylu. I jak wrócił, zobaczył, że pod domem stoi nowy Rolls-Royce czy rower, jakiś taki samochód, no i wściekł się, wyrwał jakąś część z tego samochodu i wyrżnął wszystkie kury tą częścią. Pogonił także swoją żonę pierwszą i tak się skończyło ich małżeństwo. Teraz chciałbym wam puścić utwór ostatni z pierwszego CD płyty Life and Loud. Będzie to Goodbye to Romance.

0: To była pierwsza płyta z podwójnego albumu Life and Loud od niego Osborna, a teraz Szkinga wkłada drugą płytę, z której najpierw zapuścimy No More Tears, a na do widzenia będzie Mama I'm Coming Home. Tak, żeby było coś w stylu, że wracamy do domu.
1: No More Tears.

0: chwilą był tutaj nasz naczelny redaktor i powiedział, że mnie w ogóle nie słychać. Ja siebie słyszę w słuchawkach, więc być może już jest lepiej.
1: Mnie podobno słychać aż za dobrze.
0: Dokładnie, ciebie słychać lepiej niż mnie, nie wiem czemu. Może tutaj ktoś coś namieszał w tych guziczkach wszystkich. To będzie już praktycznie koniec naszej audycji. Dzisiaj była w większości o Ozzy Osbornie. Końcówka sama to była jego płyta Life and Loud. No. Tak, ostatni utwór z tej płyty to Mama I Coming Home. My się zwijamy, będziemy tutaj za tydzień w tym samym składzie. Właśnie Ozzy już śpiewa Mama I Coming Home. No, to dobranoc. Do następnego tygodnia. Kinga,
1: cześć,
0: pożegnaj
1: pa.
0: Się. No, lepiej ją słychać jednak. No, trzymajcie się.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

świecie od pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nurzyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśniej? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!